0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Marek z Żoliborza wciąż analizuje swój wczorajszy, zbyt entuzjastyczny ukłon w stronę sąsiadki, co urasta do rangi egzystencjalnej katastrofy, więc Party in the USA Miley Cyrus leci dla niego ode mnie. O, i dosłownie, sprawdzić, czy w Stanach faktycznie jest aż tak imprezowo. W Radiu X-Vibe.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu lądujesz w Nightmarek, gdzie rzeczywistość wygina się w najbardziej absurdalny sposób. Przypomnij sobie rok 1984, kiedy twórcy filmu Gremliny, rozrywka, zmusili studio do wprowadzenia nowej kategorii wiekowej, bo widok stworzenia wkładanego do mikrofalówki był dla ówczesnych widzów zbyt mocnym przeżyciem. Wyobraź sobie ten szok, gdy ludzie w kinach zrozumieli, że słodki pluszak to w gruncie rzeczy krwiużercza bestia z twojego koszmaru, a wszystko to podane w sosie czarnej komedii, która do dzisiaj smakuje jak zimna kawa wypita o 3 nad ranem. Czasami najgorsze potwory rodzą się z naszych własnych oczekiwań, więc niech ten rytm utrzyma cię przy zmysłach w X-Vibe, póki jeszcze wiesz, co jest snem. Teraz ATB Topic A7S i Your Love 9PM w przestrzeniach X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit. A ja jestem tutaj, żeby wypełnić tę pustkę czymś, co przyprawi cię o lekki dreszcz w Ksai Vibe. Czy wiesz, że w 1986 roku, podczas kręcenia filmu Duch, ekipa zdecydowała się użyć prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe modele z gumy? To dopiero obłęd, kiedy płacisz za autentyczny mrok, zamiast zainwestować w porządny rekwizyt. Wyobraź sobie tych biedaków na planie, którzy nieświadomie biegali między kośćmi, podczas gdy w tle leciał jakiś kiczowaty beat. Dzisiaj nikt od Duch i nie uwierzył, że Hollywood tak bardzo oszczędzało na szacunku do zmarłych. Czasami rzeczywistość jest dziwniejsza od każdego nightmarkera, więc przygotuj się na coś równie niepokojącego, gdy Artur Rojek serwuje syreny

1982 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby w grze komputerowej E.T. za karę zakopać tysiące kartridży na pustyni w Nowym Meksyku, co miało być szczytem absurdu, ale w czasie audycji Nightmarek przypominam, że to nie jest najgorszy bit, bo każdy z nas ma w szafie trupa, więc posłuchaj Kin Allura, Alberto Ciccarini, Paul i Ten Feet Tall.

0: X-Vibe nie pyta, tylko gra.
1: S-Club. Get down tonight, come on, yeah, get down tonight,

siedzisz tam pewnie z tą swoją kawą, która smakuje jak rozpuszczony asfalt, ale przynajmniej nie musisz patrzeć w oczy ludziom, których spotykasz w dzień. Więc zostańmy przy tym układzie Vex Vibe. Czy wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną cyberpunku, choć był tylko aktorem w lateksowej masce, który w pewien sierpniowy wieczór opanował sygnał dwóch stacji telewizyjnych w Chicago, wysyłając w eter bełkotliwy przekaz, którego do dzisiaj nikt nie rozszyfrował? To czysty obłęd, że gość w masce wyciął taki numer, a sprawcy nigdy nie złapano, co tylko udowadnia, że technologia to często po prostu zaproszenie do chaosu, w którym teraz toniemy razem z tymi bitami. Teraz Gnasz oraz Olivia O'Brien i ich I Hate You, I Love You, Vex Vibe.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Kale, kale, kuta, kuta, kuta, i, o, i, o.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: 2006 roku twórcy filmu Auta tak bardzo bali się, że widzowie uznają oczy aut za śmieszne, że umieścili je na przedniej szybie, co w sumie wyglądało jak senny koszmar z nightmarek. Totalny obłęd, bo wolisz patrzeć na zderzak niż w te puste ślepia. Teraz Warius Manx i Kasia Stankiewicz w utworze Pocałuj noc na żywo w X-Vibe.
1: No dobrze, to co, Michał?

siedzisz w ciemnościach, więc pewnie nie wiesz, że w 1996 roku twórcy filmu Fargo dla żartów stawili w czołówce informację, że to historia prawdziwa. Chociaż wszystko wymyślili przy kawie, co sprawiło, że przez lata ludzie pielgrzymowali do mroźnej Dakoty szukać zakopanej walizki z pieniędzmi, której nigdy tam nie było. Bo w świecie pełnym obłędu najłatwiej oszukać kogoś, kto desperacko chce wierzyć w bajki. A ty siedzisz tu za Love X Vibe i słuchasz, jak czas przecieka przez palce w rytm tego dziwnego bitu. Więc nie szukaj sensu tam, gdzie jest tylko czysta fikcja. Lepiej daj się ponieść, bo zaraz w X Vibe poleci Malvo, Acko oraz Ripals i ich Delilah.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Kiedy w 1998 roku świat zachwytał się cyfrową rozrywką, w Japonii pewien człowiek postanowił wyprodukować grę opartą na prawdziwych zwłokach, a przynajmniej tak twierdziła legenda miejska dotycząca produkcji Sedik, gdzie rzekomo użyto autentycznych tekstur ludzkiej skóry do stworzenia klimatu grozy, co oczywiście okazało się tylko chwytem marketingowym mającym przyciągnąć znudzonych nastolatków, ale ten niesmak pozostał w pamięci jak źle przespana noc po tanim horrorze, bo w sumie po co komu realizm, skoro i tak wszyscy woleliśmy pikselowe potwory niż zaglądanie w otchłań. Więc teraz, kiedy miasto powoli stygnie w X-Vibe, pozwólmy sobie na trochę melancholii przy dźwiękach Boy Loco i ich Slow Dancing w X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

siedzisz w ciemnościach, a ja tu znowu mielę ten radiowy bit w X-Vibe, podczas gdy świat wokół powoli się rozpada w szwach. W 1998 roku pewna lalka Barbie zaczęła mówić w sposób tak niepokojący, że rodzice w Stanach oszaleli ze strachu, bo technologia wewnątrz wydawała się mieć własne plany. Chodzi o model, który rejestrował dźwięki, a potem odtwarzał je w sposób przypominający seans spirytystyczny z najgorszego horroru klasy B. Absurd gonił absurd, bo zabawka potrafiła bełkotać w środku nocy, budząc domowników bez żadnego powodu. Technologia to jednak wspaniały wynalazek do psucia ludziom spokoju ducha. Teraz czas na Edytę Górniak i jej Stop Life w Radiu X Vibe.

0: Dziękuję bardzo. I tak to się, proszę Państwa, wszystko zaczęło. Dokładnie tą piosenką 10 lat temu debiutowałam. Gdyby wtedy zabrakło mi odwagi, a niewiele brakowało, to byłabym dzisiaj ogrodnikiem.
1: To nie są twoje lata 80. To jest X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

2004 roku pewien gość wpadł na pomysł i w ramach promocji filmu nagrać dźwięk przerażającego krzyku i puścić go w eter, co wywołało u ludzi atak paniki. Bo kto normalny w środku nocy chce słuchać wrzasków w rytm bitu? Więc w Nightmarek puszczamy coś mniej morderczego, czyli Clean Bandit oraz Jess Glynn i Rather Be w X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

wchodzisz w kolejnym rok, gdzie czas stracił znaczenie, a ty siedzisz w tym wszystkim razem ze mną, więc może warto wspomnieć o roku 1982, kiedy to do kin wszedł Poltergeist, a ekipa filmowa zaczęła seryjnie tracić zmysły, bo zamiast plastikowych rekwizytów użyli prawdziwych szkieletów, co oczywiście skończyło się serią dziwnych zgonów i wypadków, bo kto o... I pomyślał, że żartowanie ze śmieczą w Hollywood to słaby pomysł, ale przynajmniej mamy teraz ten cudowny, upiorny klimat, podczas gdy w X-Vibe sączymy ten mroczny beat, który wije się jak mgła nad cmentarzem. Więc przygotuj się na coś, co zostawia po sobie niezły ślad. Teraz Morgan Wallen i Last Night.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

0: Radio X. Vibe. Tu Marek Nocny. Krystian z Koszalina wbija na głośniki.
1: Słuchaj, dzieciaki w końcu śpią. Totalna ulga. Więc, no, chciałbym wreszcie usłyszeć coś na luzie. Mógłbyś puścić Water od Ityla.
0: Krystian, szanuję ten spokój, stary. Tyla leci.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: kiedy w 1986 roku światło dzienne ujrzał film Poltergeist 2. Nikt nie spodziewał się, że klątwa nie dotyczy tylko ekranu, bo w obsadzie wykorzystano prawdziwe ludzkie szkielety jako rekwizyty, co było tańsze niż plastikowe podróbki w tamtych czasach. Co za obłęd! Pomyśleć, że w czasie audycji w X-Vibe serwuje ci ten fakt zamiast smacznie spać, ale taki już urok Nightmarek, gdzie rzeczywistość zawsze jest odrobinę zbyt gęsta od kurzu i zapomnianych lęków. Więc jeśli czujesz, że coś w pokoju patrzy ci prosto w plecy, to pewnie tylko echo minionych dekad, które nigdy nie chciały odejść w zapomnienie. W rytm tych dźwięków Jacek Lech i 20 lat, a może mniej, w X-Vibe.
1: Nie miałem prawie nic.

zegar wskazuje 4 rano, czyli ten moment, gdy rzeczywistość przecieka przez palce jak tani żwirek, a ty wciąż tkwisz w fotelu, zastanawiając się, czy to jeszcze bezsenność, czy już początek końca. Przypomnij sobie rok 1982, kiedy spielbergowskie E.T. weszło do kin i wywołało taką zbiorową histerię, że firma produkująca Reese's Pieces odnotowała 300% wzrost sprzedaży, bo dzieciaki masowo żarły te landrynki, wierząc, że dzięki nim zaprzyjaźnią się z jakimś zasuszałym przybyszem z kosmosu, co jest definicją totalnego absurdu w świecie, gdzie marketing wygrywa z rozsądkiem. To był obłęd, podobnie jak próba zrozumienia, dlaczego w ogóle jeszcze nie śpisz, ale skoro już tu jesteś w Ike's Vibe, to daj się ponieść temu letniemu rytmowi, bo oto Harry Styles serwuje swoje Watermelon Sugar w Ike's Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

Najpierw szukałeś somebody, żeby mieć kogo obwiniać za swoje życiowe błędy. A teraz freed from desire. Czyli w końcu zrozumiałeś, że samotność to jedyny sposób na święty spokój. Totalny obłęd w radzeniu.

mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

To był lunch od Billie Eilish w X-Vibe, która podobno panicz nie boi się psów, choć sama ma ich kilka. Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wiadomo Black Eyed Peas. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Marek z Ursynowa wpadł na pomysł, żeby wysłać do siebie wiadomość, bo znowu o 3 nad ranem próbował naprawić sobie życie, dzwoniąc do byłej. Więc teraz puszcza ten numer, żeby wreszcie przestać do niej dzwonić i zamiast tego po prostu odebrać od siebie samego. Dlatego w radiu X-Vibe leci Logic, Alessia Cara oraz Khalid w utworze 1-800-273-8255, dedykowanym przez Marka dla jego zagubionego nocnego wcielenia. Trzymajcie się tam ciepło.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Tobo Teenage Dream Katy Perry w X5. Widziałeś, że Katy zanim zaczęła śpiewać, chciała zostać hip-hopową artystką? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wlecą The Flirts. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

wpadła wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z dołu, bo skoro tak uparcie buduje tajemnicę wokół tego, dlaczego jego wiertarka pracuje codziennie o 6 rano, to niech w końcu pozna brzmienie Building a Mystery od Sarah McLachlan w radiu X-Vibe, co dedykuje Marek dla sąsiada.

Najpierw było Ice Ice Baby i zamroziło ci mózg, a teraz przy Lost on You uświadamiasz sobie, że ten cały lód był tylko po to, żeby ukryć twój brak gustu. Totalny obłęd w Radio X Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Najpierw było try, czyli rozpaczliwa próba ratowania tego związku, a potem all I ever wanted, bo przecież na trzezwo tego nie da się słuchać. Totalny odlot w radiu X-Vibe.

Marek z Ursynoma pisze wiadomość do swojej żony Ewy, bo po dzisiejszej awarii hidrauliki w łazience naprawdę musimy ustalić, co miłość ma z tym wspólnego, skoro woda zalała cały przedpokój. I jedyny sposób na zatrzymanie wycieku to wspólne trzymanie rury pod ciśnieniem. Więc ten utwór idealnie oddaje waszą partnerską współpracę w obliczu totalnego zalania. Tina Turner i What's Love Got To Do With It poleciało w Radiu X-Vibe specjalnie dla Ewy od Marka.

Tabu, Follow You Down zespołu Jean Blossoms, X5. Czy wiesz, że wokalista Robin Wilson dorabia jako certyfikowany arborysta i zajmuje się pielęgnacją drzew? Następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę Meghan Trainor. Zostań z radiem X5.

0: Radio X-Bag. Gramy, bo możemy.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

Pędla replay w głowie to tortura. Ale przynajmniej masz kogo winić za ten muzyczny obłęd. I've only got you to blame. Serio, to teraz twoja wina, że to leci. Radio X Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

To był Breaking Me od Topic i S7S w X-Vibe. Wiedziałeś, że Topic sam zbudował swoje pierwsze studio w piwnicy rodziców, mając zaledwie 16 lat? Kolejne hity dla pokolenia X właśnie wjeżdżają, a zaraz po nich Gwen Stefani w Radiu X-Vibe. Zostań z Radiem X-Vibe. Oh, this my shit.

Marek z ulicy Polnej przesyła wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który chyba wciąż nie zrozumiał, że miejsce parkingowe to nie jest prywatny garaż, więc dedykuje mu utwór Memories od Maroon 5, żeby ten w końcu przypomniał sobie, jak wygląda parkowanie w wyznaczonych liniach, co właśnie wybrzmiewa w radiu.

0: X-Vibe. Radio po swojemu.
1: Let me talk to

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Marek z Radomia przysłał wiadomość, że ma już dosyć tych fałszywych powiadomień o nieodebranej paczce, które wpadają do jego skrzynki częściej niż rachunki. Więc w radiu X-Vibe dedykuje utwór Good to Go od Flamman i Abraxas jako jasny sygnał dla tego spamu, że Marek faktycznie jest gotowy, żeby wreszcie przestać je dostawać.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

od Fastboy i Raf w X-Vibe. Wiedziałeś, że bracia z Fastboy zaczynali karierę jako producenci dla innych, zanim sami weszli za mikrofon? To następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Veranda Life, Exer i Charlie Arthur. Zostań w radiu X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Skoro masz Love on the Brain, to znaczy, że mózg przestał ci działać. I dobrze, bo przy If I Can't Dance i tak nikt nie będzie patrzył na twoje koślawe kierki. Radio

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: możesz zmienić stację, ale tam i tak będą gadać o proszkach do prania. Zostań tutaj.
1: You know, a lot of girls be thinking my songs are about them.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Najpierw Me and My Broken Heart, a teraz Could It Be Magic? Chyba ktoś tu desperacko próbuje naprawić życie magią, bo klejenie serca taśmą klejącą przestało działać. Radio X Vibe.

X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze. This one's going out to the strip joints.

0: tell you, I got nothing but funny money, man. New York Dolls, man.
1: X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Słuchaj, tu Jarosław z nim je ząbki. Siedzę nad tymi papierami do certyfikatu i już mózg mi paruje. Więc puszczaj mi szybko Big Girls Don't Cry Personal od Fergie. Po tylko Radio X5 jakoś trzyma mnie jeszcze przy życiu.

To był Party Rock Anthem od Felixa w X-Vibe. Gościa, który w młodości naprawdę pracował jako profesjonalny DJ na weselach. Następne hity dla pokolenia X. A za moment wjeżdża Tatu. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

turned down for what? Doprowadziło cię do szaleństwa? A teraz Two of Hearts ma niby naprawić twoje życie uczuciowe? Powodzenia! Bo po tym jazgocie potrzebujesz raczej terapeuty, a nie muzyki na stacji Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

był Aperol in Glass w wykonaniu Lea. 0909 Gustawa Izahiki w X-Vibe. Wiedziałeś, że Lea tak naprawdę nazywa się Lea Marie Becker i zaczynała od wrzucania

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość dla kierowcy srebrnego Passata, który pół roku temu zajechał mu drogę na rondzie, sprawiając, że kawa wylała się na nową tapicerkę. Co do dziś przypomina mi o tym incydencie za każdym razem, gdy włączam wycieraczki. Dlatego dedykuję Ci Fun w wykonaniu Pitbulla i Chrisa Browna. Bo skoro już tak świetnie się bawisz na drodze, to niech ten kawałek w radiu X-Vibe przypomni Ci, że zabawa trwa w najlepsze. Od Marka dla mistrza kierownicy.

0: Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

To był Closer od Efa i KRM w X-Vibe. Czy wiesz, że Efa naprawdę nazywa się Ewa i w dzieciństwie trenowała siermierkę? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje nam Grant Miller. Zostań z radiem X-Vibe.

Słuchaj, Pelagia z Legnicy tutaj. Ledwo ogarniam ten chaos w domu, ale potrzebuję czegoś na rozkręcenie. Puszki chociaż Really Don't Care od Demi Lovato. Cher Lloyd w radiu X-Vibe, bo inaczej zwariuję.

znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi prywiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

skoro you know me better, to wiesz, że za chwilę wyślemy cię do Budapest bez paszportu i walizki. Tylko nie płacz, że nie ostrzegałem. To jest Radio X Vibe.

0: mixvibe.pl.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

7 lat słuchania o dorastaniu to stanowczo za dużo, więc podpalmy to wszystko, żeby przynajmniej było ciepło. I tak nikt nie przetrwa tych dźwięków bez drinka. Radio X.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po 10 latach wspólnego mieszkania w kawalerce zrozumiała, że potrzebują więcej metrażu, więc to dla niej ten utwór o deficycie przestrzeni życiowej. W radiu X-Vibe leci teraz Britney Spears Gimme More od Marka dla jego ukochanej Marty. Oby wam się w końcu udało zamienić to ciasne M2 na coś z prawdziwym ogrodem.

To był Beckett One od Briana McKnighta w X-Vibe, który podobno napisał ten hit w zaledwie 20 minut. Zanim polecą następne hity dla pokolenia X, szykuj się na Edwarda Maję, Vickę Dżigulinę, Feniksa i Jake'a Neumara w X-Vibe. Zostań z Radio

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

skoro już wiesz, jak to jest love to lose, czas na desperację w stylu you're my first, you're my last. Przepraszam, czy ja naprawdę muszę czytać te wasze ckliwe listy przebojów? To jest radio.

Tu Radio X Vibe. Nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

0: był Rush od Troye Sivana w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten koleś zaczynał karierę od wrzucania coverów na YouTube jako 13-latek? Czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjadą Sean Paul i Sasha. Zostań z radiem X-Vibe.
1: Well, in come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come sing.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

O rany, ile nas chorżowa tutaj. Właśnie przeglądam stare foty z lata 90-99 i muszę usłyszeć Blurred Lines od Robin Thicke, T.I., Pharrell Williams, bo inaczej zwariuję w tym Radio X Vibe. Serio!

Dzień dobry. Nie, żartuję. To radio... Nie, żartuję. To Radio X. Vibe.

0: Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

Marek z Piasieczna wysłał do szefa wiadomość o kończeniu projektu, ale telefon zmienił to w obietnicę kończenia szefa, przez co teraz unikają się na korytarzu jak ognia, więc puszczam Ace of Base i All That She Wants, bo ten gość ewidentnie chce tylko świętego spokoju, co dedykuje szefowi. Od Marka w Radiu X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak.
0: Nawet przez stronę www. Nuda. X-Vibe.

Szef znowu chce feedbacku na callu? Załóż słuchawki, włącz X-Vibe. Przynajmniej jeden głos w twojej głowie będzie miał sens.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

to był Antihero w wykonaniu Crystal Rock i Anastasia Rose w X-Vibe. Czy wiesz, że Crystal Rock to tak naprawdę pseudonim niemieckiego producenta, który zaczynał karierę od grania w lokalnych klubach, mając zaledwie 16 lat? Teraz lecą następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę wskakują Two Pilots oraz ALAL. Zostanie z radiem X-Vibe.

Kiedyś grało się w Pegasusa, dziś gra się w sentymenty. W Radiu X-Vibe mamy najlepszą playlistę.

0: Story of My Life to w sumie niezła telenowela, ale skoro i tak wszyscy jesteśmy już tylko zestawami kodu, czas na Technologic. Nie pytaj, po prostu się zaktualizuj. Radio X Vibe.
1: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Skoro Going Bad już za nami, czas na Venture in My Heart. Niby zmiana klimatu, ale umówmy się, obydwa numery to idealny podkład do płakania w aucie, kiedy stoisz w korku. Radio X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Ach, kurczę, Zbigniew spiły tutaj, wiesz, wchodzę po schodach na trzecie piętro i już ledwo zipię, więc daj mi chociaż trochę poczuć się znowu jak dwudziestolatek i puść to Schwule Mädchen, Retfete Zbrot, bo tylko Radio X-Vibe jeszcze jakoś daje radę w tym codziennym maratonie.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To był Only Wanna Be With You od Hootie and the Blowfish w X-Vibe. Wiedziałeś, że Dariusz Raker tak bardzo kocha golfa, że ma go wpisanego w kontrakt? To następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Eurythmics, czyli Annie Lennox i Dave'a Stewarta. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Radio Pokolenia X.
1: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: Kobra, Noka i to ich miłosne wyznanie do Irlandii przypomniało mi, że w 1987 roku świat oszalał na punkcie pewnego lokomotywowego hitu, co dowodzi, że gust muzyczny bywa równie zmienny jak pogoda na Zielonej Wyspie. A skoro już o zmienności mowa, to po tej dawce nostalgii czas na coś, co brzmi jak całkiem udana próba ucieczki od własnych wspomnień w radiu X-Vibe. Bo przecież życie byłoby zbyt przewidywalne, gdybyśmy utknęli w jednym klimacie na całą wieczorną audycję. A skoro i tak tu jesteś, to niech Aminę ze swoim Caroline pokaże Ci, jak płynnie przejść do kolejnego etapu tej nocnej podróży w radiu X-Vibe.
1: Listen, man. What's up? I heard you done got you a dime piece, man.
2: Hell nah,
1: man. One of them Beyonce making good types, man.
2: Nah.
1: Is that true, man? I just want to know.
3: Probably not.
1: I mean, shit. To be honest with you, man, she's a...

pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

0: Ej, Konstanty z Pruszkowa tutaj. Miałem sprzątać garaż, ale no wiesz, utknąłem przy przeglądaniu starych gratów, więc puszczę sobie może w końcu 16-bit kawałek Where Are You Mix I, żeby jakoś przetrwać ten bałagan w Radio X Vibe.
1: Even if you are not a believer in the Almighty, it's never too late to confess your sins. Come with me, I will show you the way.
2: Where are you? Where are you?

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

To był ten rodzaj nastroju, przy którym nawet Justin Bieber z ekipą zaczynają brzmieć jak ktoś, kto faktycznie wie, co robi. Choć umówmy się, że poziom emocji w tym kawałku jest równie głęboki, co kałuża po letnim deszczu. W 1986 roku świat oszalał na punkcie pewnej blondynki, która wywróciła pop do góry nogami, nie potrzebując do tego autotuna ani czterech gości w składzie, żeby zostać ikoną. Skoro już jesteśmy przy temacie uczuć, które nie wymagają instrukcji obsługi, czas na powrót do czasów, gdy Madonna wiedziała, jak zaczarować rzeczywistość bez zbędnych akrobacji. Więc teraz Madonna i Cherish płyną w

był Sugar od Maroon 5 w X-Vibe. Czy wiesz, że Adam Levine przed karierą pracował jako kelner w restauracji, w której często bywał Jason Segel? To już przeszłość. Czas na następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjadą Timbaland DOE i Keri Hilson. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje.

Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz to duet, który udowadnia, że nawet najbardziej skomplikowane relacje da się ubrać w melodię. Choć słuchając tego tekstu, mam ochotę zapytać, czy nie lepiej było po prostu pójść na kawę, zamiast tracić czas na dramaty. W 1996 roku świat oszalał na punkcie Makareny, co dowodzi, że ludzkość zawsze miała dość specyficzne podejście do rozrywki. Niemal tak dziwne jak próby bycia razem na siłę. Skoro jednak mamy już za sobą te emocjonalne zawirowania, pora na coś, co każe nam przestać się śpieszyć i po prostu zacząć żyć, bez zbędnego nadęcia. Bo w radiu X-Vibe cenimy spokój ponad wszystko. Teraz Young T, Baxi oraz Hedy One i Don't Rush w radiu X-Vibe.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

0: Słuchaj, tu Mirosław z Bąk. Jutro rano kładą mnie pod nóż, więc puszczajcie mi na otarcie łez Nasty Girl, feat. Tiri, Nelly, Jagged Edge and Avery Storm od The Notorious B.I.G. Avery Storm, Tiri, Jagged Edge, Nelly. Bo tylko w Radio X Vibe normalnie grają.
1: The Biggie Duets. Jazzy Fizzle.
2: Fizzle.
1: Jagged Edge.
3: Biggie Smalls.
1: Ladies and gentlemen.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Miley i ten dzieciak wyciągnęli z siebie tyle emocji, że aż mi się zrobiło duszno w tym studiu. Chociaż przyznaję, że w 2006 roku, kiedy Robbie Williams wypuścił swój kontrowersyjny numer, chyba nikt nie przejmował się takimi dramatami, bo świat był zajęty próbami zrozumienia, dlaczego ten facet postanowił zostać raperem. Można kochać albo wyśmiewać, ale ten numer w X-Vibe brzmi jak najlepszy żart, który po latach stał się hymnem, więc sprawdźmy, czy jeszcze potrafisz przy tym tupać nóżką, bo teraz Robbie Williams i Rude Bakes w X-Vibe.

To the root box, shake your root box. To the root box, shake your root box. X-Vibe to jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

To był Hey Baby od Pitbulla i T-Paina w X-Vibe. Wiedziałeś, że T-Pain potrafi śpiewać bez autotuna, mimo że zbudował na nim całą karierę? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Jesse McCartney. Zostań z radiem X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

0: Vibe. Vibe. Vibe. Vibe.
1: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

śniadanie do łóżka w wykonaniu Andrzeja Piasecznego to propozycja zdecydowanie zbyt optymistyczna jak na ten moment wieczoru, zwłaszcza że w 1986 roku naukowcy dowiedli, iż jedzenie w pościeli zwiększa poziom stresu o 40% przez okruchy w miejscach, o których wolisz nie myśleć. Całe to romantyczne uniesienie kontra rzeczywistość wypełniona drobinami pieczywa to idealny wstęp do wyjścia z domu w stronę świateł miasta, gdzie przynajmniej nie musisz martwić się o czystość prześcieradeł. Skoro już zrzuciliśmy ten ciężar, czas na zupełnie inną energię, która sprawi, że zapomnisz o kuchennych porządkach, bo teraz Revelries oraz Victoria Voss i Blinding Lights w Radiu X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo w końcu po miesiącu podrzucania jej pod drzwi zdechłych szczurów zrozumiała, że on jest totalnym dziwakiem i wreszcie się wyprowadziła. No, w końcu ktoś docenił czyjąś pasję do tak specyficznej zoologii, a Adina Howard przewidziała już lata temu. A teraz w Radiu X-Vibe Adina Howard, Freak Like Me, dla sąsiadki od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.

Ritual to był niezły odlot, choć szczerze mówiąc przy tych wszystkich nowoczesnych brzmieniach czasem tęsknię za czasami, kiedy artysta musiał chociaż udawać, że umie obsłużyć instrument, a nie tylko suwaki w komputerze. Tak jak w roku 1981, kiedy to pewien pan w obcisłych spodniach udowadniał światu, że młodzi buntownicy to wcale nie taki chory pomysł. Więc teraz wracamy do korzeni, gdzie ten sam temperament w X-Vibe serwuje Rod Stewart w Young Turks.

To był Young Folks od Peter, Bjorn and John w X-Vibe. Czy wiesz, że ten charakterystyczny gwizd nagrali w trakcie jednej sesji, bo po prostu nie mieli pomysłu na linię melodyczną? Oto następne hity dla pokolenia X, a za chwilę usłyszysz Champagne. Zostań w radiu X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Stachurski i jego wyznanie na falochronie to dokładnie to, czego potrzebujesz, żeby poczuć ten specyficzny klimat minionych dekad. Skoro już jesteśmy przy wspomnieniach, to w 1989 roku świat oszalał na punkcie gry w węża, która pojawiła się na pierwszych przenośnych konsolach, choć wtedy nikt jeszcze nie podejrzewał, że telefony zastąpią nam całe życie. Ta nostalgia bywa równie niebezpieczna, co młodzieńcze zauroczenia, o których zaraz usłyszysz. Skoro już wpadłeś w tę pułapkę wspomnień, nie ma sensu uciekać, bo czas płynie zdecydowanie zbyt szybko, a młodość zdarza się tylko raz. Teraz Kesha i Die Young w radiu X-Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Marek z Warszawy pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu zrozumiała, że życie w Tokio to jedyny sposób na ucieczkę przed jej wiecznym marudzeniem o nieumyte okna. To piękny hołd dla każdej osoby, która pakuje walizki, żeby wreszcie zaznać świętego spokoju od domowych awantur o kurz. A teraz w Radiu X-Vibe. Japan Life in Tokyo. Dla teściowej od

To było True w wykonaniu Cyrilla i Kitty Alexander. Choć szczerze mówiąc, po kilku przesłuchaniach mam wrażenie, że prawda leży gdzieś zupełnie indziej. Tak jak w roku 1987, kiedy to pewien sprytny producent udowodnił, że wystarczy odpowiednio wyeksponować syntezator i wszyscy zapomnieli o braku talentu wokalnego, co w X-Vibe zdarza się częściej niż sensowne promocje w dyskontach. Więc zostawmy te sentymenty i zanurzmy się w szwedzkim chłodzie, bo teraz ABBA i Summer Night City w radiu X-Vibe.

to był Problem, Ariana Grande i Iggy Azalea w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ariana zaczynała od muzykali na Broadwayu? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę 11 Pound. Zostań w radiu.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me.
0: Sobota wieczór. Wszyscy wiemy, że nigdzie nie wychodzisz. Ona też nie.
2: Myśli nieuczesane.
0: Start o 22 w X-Vibe.

0: Masz internet? Masz X-Vibe. Proste.
1: Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Po tej stronie mikrofonu Kasia. Moi drodzy, w latach 80. Miało miejsce wiele wydarzeń, które jakby nie było, miały wpływ na rozwój muzyki i kultury. Zespoły i muzycy z lat 80. stworzyli wiele utworów, które są obecnie znane i cenią się w historii muzyki. Warto wspominać o nich, aby przypomnieć sobie, jak różnorodna była muzyka w tym okresie i jak wiele zespołów miało wpływ na nasze życie i gusta. Pierwszym takim zespołem, który chciałabym Wam przedstawić, jest Brygada Kryzys. Brygada Kryzys to zespół muzyczny, który powstał w 1981 roku w Warszawie z inicjatywy Roberta Brylewskiego i Tomasza Lipińskiego. Grupa bardzo szybko zdobyła popularność dzięki swojej muzyce, która można powiedzieć, że oscylowała pomiędzy punk rockiem a nową falą. Ich debiutancki album wydany w 1982 roku zawierał utwory, które stały się kultowe, takie jak Telewizja czy Dolina Lalek chociażby. Zespół zyskał uznanie za swoje bardzo mocne teksty, które komentowały rzeczywistość polityczną i społeczną Polski lat 80. Brygada Kryzys była znana z energicznych występów na żywo, które przyciągały rzesze fanów. Po rozpadzie w 1982 roku zespół reaktywował się w latach 90., jednak jego historia na stałe wpisała się w kanon polskiej muzyki alternatywnej. I już za chwileczkę przedstawię Wam trzy utwory tego zespołu. Będzie to Obudź się, obudź, The Real One oraz Ty i tylko ty. Proszę bardzo.

0: Wojny Gwiezdne już są dawno wygrane, o co wam chodzi w ogóle?
1: Wygraliśmy raz wojnę, no nie? Gwiezdną. O co chodzi? Skończyły się. Była druga wojna, teraz będzie trzecia.
0: Ja idź do domu.
1: To nagranie jest dedykowane naszym przyjaciołom z Włoch, którzy są na sali. Jest to delegacja z Czerwonych Brygad.

0: X Vibe. Nie, to nie pomyłka.
1: Moi drodzy, ABBA to szwedzki duet popowy, którego piosenki stały się ponadczasowymi przebojami lat 70. i 80. Grupa zdobyła międzynarodową sławę po wygraniu konkursu piosenki Eurowizji w 1974 roku utworem Waterloo. W latach 80. ABBA kontynuowała swoją karierę, wydając takie hity jak Super Trooper czy The Winner Takes It All. Mimo że zespół ogłosił przerwę w 1982 roku, ich muzyka nadal cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. ABBA stała się ikoną popu, a ich melodie są bardzo chętnie wykorzystywane w filmach i musicalach, co tylko potwierdza ich trwałe miejsce w historii muzyki i już za chwileczkę wspomniane przeze mnie utwory ABBA.

0: Słuchasz nas? W porządku. Radio X Vibe.
1: Moi drodzy, jeśli powiem Duran Duran, na pewno będziecie wiedzieli, o kogo chodzi. Duran Duran to ikona lat 80., która zdobyła serca fanów na całym świecie dzięki swojemu unikalnemu stylowi i nowoczesnemu brzmieniu. Zespół powstał w 78 roku, ale to w latach 80. osiągnął szczyty popularności. Ich debiutancki album Duran Duran, wydany w 81 roku, zawierał takie hity jak Planet Earth oraz Girls on Film, które przyciągnęły uwagę dzięki kontrowersyjnym teledyskom emitowanym wtedy na MTV. Duran Duran stał się jednym z pionierów ruchu New Romantic, łącząc pop z elementami rocka i elektroniki. W roku 82 zespół wydał album Rio, który, no, jakby nie było, utrwalił ich pozycję na międzynarodowej scenie muzycznej. Utwory takie jak Hungry Like the Wolf i Save a Prayer zdobyły bardzo wysokie miejsca na listach przebojów, a ich teledyski stały się kultowe. Duran Duran nie tylko zdominował listy przebojów, ale również wprowadził nową estetykę wizualną do muzyki pop, co miało ogromny wpływ na przyszłe pokolenia artystów i już za chwileczkę dwie wspomniane przeze mnie piosenki. Proszę bardzo.

0: myśli nieuczesane. Jedyna kobieta, której będziesz słuchał w sobotni wieczór z przyjemnością, a nie z obowiązku.
1: Moi drodzy, Madonna. Madonna to królowa popu lat 80., która zdobyła uznanie dzięki kontrowersyjnym występom oraz niezapomnianym hitom. Jej debiutancki album Madonna ukazał się w 83 roku i bardzo szybko przyniósł jej popularność. Dzięki takim utworom jak Holiday i Lucky Star, Madonna nie tylko zmieniła oblicze popu, ale można powiedzieć, że również wpisała się w kulturę masową swojej epoki. W kolejnych latach Madonna kontynuowała zdobywanie szczytów list przebojów dzięki hitom takim jak Like a Virgin, Material Girls czy Into the Groove. Jej odważne podejście do tematów seksualności i kobiecości sprawiło, że stała się ikoną dla wielu kobiet na całym świecie. Dzięki innowacyjnym teledyskom oraz spektakularnym występom na żywo Madonna ugruntowała swoją pozycję jako jedna z najważniejszych postaci w historii muzyki pop. I już za chwileczkę Lucky Star oraz Holiday.

0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.
2: Myślę, że do końca audycji zostaniemy w klimatach lat 80. Queen. Queen to legendarny zespół rockowy, który właśnie w latach 80. osiągnął szczyt popularności dzięki swoim teatralnym występom, można tak to nazwać, i niezapomnianym hitom. Zespół założony w 1970 roku zyskał sławę dzięki unikalnemu połączeniu rocka progresywnego, hard rocka i popu. W latach 80. ich brzmienie ewoluowało, a albumy takie jak The Game z 80. roku, który zawierał przebój Another One Beats the Dust, przyczyniły się do ich globalnego sukcesu. Ten utwór, myślę, że stał się jednym z najlepiej sprzedających się singli w historii zespołu. Warto zwrócić uwagę na ich występ na koncercie Live Aid w 1985 roku, który uznawany jest za jeden z najlepszych występów w historii rocka. Queen potrafił zjednoczyć publiczność swoimi utworami i charyzmą wokalisty Freddiego Mercurego. Ich muzyka pełna emocji i różnorodnych stylów pozostaje aktualna do dziś. Już za chwilkę Another One Bites the Dust oraz Save Me.

0: Radio X Vibe. Radio pokolenia X.
1: Moi drodzy, przed nami trzy ostatnie utwory. Będą to utwory Cyndi Lauper, amerykańskiej piosenkarki, autorki tekstów, która zdobyła serca fanów w latach 80. dzięki swojemu unikalnemu stylowi i niezapomnianym hitom. Jej debiutancki album She's Unsure, wydany w 83 roku, był bardzo przełomowy. Stał się pierwszym krążkiem artystki, który osiągnął 4 hity w pierwszej piątce Billboard Hot 100. Girls just want to have fun time after time, she bop. To są właśnie te hity. A jeszcze zapomniałabym o jednym, All Through the Night. Lauper była znana nie tylko ze swojego głosu i talentu kompozytorskiego, ale także z zaangażowania społecznego. Jej utwór True Colors stał się hymnem dla wielu ruchów społecznych. Tak prywatnie wam powiem, że uwielbiam ten utwór i będzie oczywiście dzisiaj grany. Cyndi nie tylko wpisała się w historię muzyki pop lat 80., ale również stała się ikoną kultury LGBT, wykorzystując swoją platformę do walki o równość i akceptację. Jej twórczość do dziś inspiruje nowych artystów i pozostaje aktualna dla kolejnych pokoleń słuchaczy, tak myślę. I już przed nami trzy utwory, trzy ostatnie podczas dzisiejszej audycji. Time After Time, Girls Just Want to Have Fun i True Colors –

Czesław Niemen i jego Pod papugami to dowód na to, że nawet w szarej rzeczywistości dało się wyczarować coś, co nie brzmi jak instrukcja obsługi pralki. Skoro wspominamy takie legendy, warto pamiętać, że w 1986 roku, kiedy świat zachwycał się nowinkami, w Związku Radzieckim załoga stacji kosmicznej Mir po raz pierwszy zamieszkała w przestrzeni pozaziemskiej, co udowadnia, że ucieczka od ziemskiego zgiełku bywa jedynym sensownym wyjściem. Dzisiaj uciekamy w stronę nieco bardziej dynamicznych dźwięków, które raczej nie pozwolą Ci zasnąć przy biurku. Zostawiamy poetyckie uniesienia za sobą, bo czas na konkret, czyli Imagine Dragons i Whatever It Takes w Radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo wreszcie zrozumiała, że skoro najlepsze rzeczy są za darmo, to może przestać wyłudzać od niego alimenty i zacząć kraść prąd od sąsiadów. To totalny klasyk o ekonomicznej niezależności, więc trzymaj się mocno, bo to jest życiowa lekcja. A teraz w radiu X-Vibe. Janet Jackson, Luther Vandross, Belbie Devo, Ralph Tresvant. The best things in life are free. Dla teściowej od Marka. Are you ready?

Dua Lipa właśnie wytańczyła się za wszystkie czasy i mam nadzieję, że ty też, bo w przeciwnym razie zmarnowałaś te kilka minut życia na stanie w miejscu, a przecież w 1984 roku świat był zajęty czymś znacznie poważniejszym niż pląsy, bo wtedy właśnie pojawił się pierwszy komercyjny telefon komórkowy, który ważył tyle co cegła i kosztował tyle co niezły samochód, więc dzwonienie było wyczynem niemal sportowym. Teraz czas na trochę fryzjerskiej traumy z tamtych lat, czyli A Flock of Seagulls i The More You Live, The More You Love w X-Vibe.

To był Paradise zespołu Coldplay w X Vibe. Wiedziałeś, że Chris Martin napisał ten kawałek zainspirowany rozmową z fanem, który narzekał, że ich muzyka jest zbyt smutna? Mamy dla Ciebie następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Susan Vega. Zostań z radiem X Vibe.

0: Siedzę tu w mroku, patrząc jak cyfrowe zegary w X-Vibe odmierzają czas w tempie, które sugeruje, że zaraz wszystko wybuchnie. Ale spokojnie, to tylko kolejna noc, w której wbijasz się w ten dziwny beat. Pamiętasz rok 2005, gdy wszyscy jarali się pierwszym wideo wrzuconym na YouTube, przedstawiającym gościa w zoo, który z kamienną twarzą opowiadał o długich trąbach słoni, co było tak absurdalnie nudne, że aż fascynujące. To był początek cyfrowej ery, w której postanowiliśmy udokumentować absolutnie każde swoje potknięcie, zupełnie jakbyśmy bali się, że bez tego dowodu nasza egzystencja w X-Vibe po prostu wyparuje. Teraz Lone Tusker i Let Me Love You. Niech ten rytm cię pochłonie w X-Vibe.
1: Yeah, listen.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

0: Radio X. Vibe. Tu Marek Nocny. Krystian z Koszalina wbija na głośniki.
1: Słuchaj, dzieciaki w końcu śpią. Totalna ulga. Więc, chciałbym wreszcie usłyszeć coś na luzie. Mógłbyś puścić Water od Ityla.
0: Krystian, szanuję ten spokój, stary. Tyla leci.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: number you have reached
1: is not in service at this time.
0: Please check the number or try your...
2: Wiesz, co jest w tym wszystkim najbardziej przerażające, że w roku 1986 film Poltergeist stał się dla wielu przeklęty, bo po premierze zmarła spora część obsady, w tym młodziutka Heather O'Rourke, a ludzie zaczęli wierzyć w klątwę szkieletów użytych na planie, które rzekomo były prawdziwymi zwłokami, bo tak było taniej niż tworzyć gumowe atrapy, co w sumie idealnie pasuje do tego, jak w X-Vibe serwujemy wam nocny klimat, bo życie to krótki widz, a potem już tylko cisza. Więc lepiej przestań się bać cieni i po prostu wczuj się w ten lekko zakurzony, ale wciąż żywy rytm. Teraz czerwone gitary i Anna Maria w X-Vibe.

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych szkieletów w scenie basenowej, bo były tańsze niż plastikowe modele. I to jest totalny obłęd w Nightmare. Ekipa spała na planie z kośćmi zmarłych osób, a potem dziwili się, że coś nie gra. Teraz Jessie J i Domino w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: Vibe, radio pokolenia X.
1: Słuchasz nas? W porządku. Radio X Vibe.
2: Nowa godzina w Radiu X Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

Siedzisz sobie w ciemności, a świat za oknem zdaje się powoli rozpadać, co jest idealnym tłem dla nightmarek. Bo w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do dwóch stacji telewizyjnych w Chicago, przerywając sygnał w masce z lateksu i zniekształconym głosem w rytm denerwującego bitu. A nikt do dzisiaj nie wie, kto to był, choć musiał mieć niezły sprzęt i jeszcze lepszą fazę, żeby tak strollować całe miasto w czasach, gdy nikt nawet nie wiedział, co to internet. Więc ciesz się, że u nas w X-Vibe sygnał jest póki co bezpieczny od przebierańców. Chociaż nigdy nic nie wiadomo, bo w tym obłędzie wszystko jest możliwe. A teraz Tayo Cruz oraz Ludacris i ich Break Your Heart w Radiu X-Vibe.

roku 1986 ekipa filmu Poltergeist faktycznie użyła prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze, co czyni ten klasyk horrorów totalnym obłędem w czasie audycji w X-Vibe. Więc teraz niech Ariana Grande z utworem Yes And rozkręci twój nocny beat, bo przecież w X-Vibe nie ma miejsca na nudę.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Kiedy w 1987 roku świat zachwycał się cyfrową rewolucją, pewien gość wpadł na pomysł, żeby stworzyć Maxa Headrooma, czyli niby futurystyczną ikonę telewizji wygenerowaną komputerowo. Podczas gdy w rzeczywistości pod grubą warstwą lateksu i makijażu pocił się zwykły aktor, dając nam jeden z najbardziej niepokojących obrazów wczesnej ery cyfrowej. Bo nic tak nie psuje humoru jak sztuczna inteligencja, która wygląda jakby właśnie wróciła z bardzo długiej i bardzo nieudanej imprezy. A teraz ten beat powoli zamienia się w rzeczywistość, bo sąsiedzi za ścianą znowu knują coś, o czym wolisz nie wiedzieć. Więc lepiej po prostu podkręć głośniej Myslowic i ich scenariusz dla moich sąsiadów w X-Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe. You can walk my path.

Marek z Ursynowa pisze, że wolałby, żeby jego dziewczyna w ogóle nie była taka jak ty, bo przy niej czuje się jak w roli drugoplanowej w kiepskim filmie, a to boli bardziej niż przyznanie się do tego na żywo. No cóż, czasem te dziewczyny jak ty wygrywają naszą uwagę, nawet jeśli to totalny, emocjonalny, autostradowy karambol. Leci Maroon 5 i Cardi B w Radiu X-Vibe dla Marka od życia. Girls Like You.